Stoiche Czerosze, Wusowanie, Niedzielnische Zapas, to nie żadne problem, szako namaka czy też wietnamsku jizbu, Bena Bielka, jako podcast, pala nas w internecie, a też w naszej app MDA Sabia. Nimo toho, miachmy czera reportażu w międzynarodnym dniu albo wieczoru poezji, składnostnie 170 narodnin Jakuba Barta Czesińskiego, a stoisz, je tole zapas możesz się to też naposkać, a mamy też foto o tym, w ozywienym miejscem, a to na naszych stronach, a w naszej app MDA Serbia. A wiezo namakacze tam też, co można druje też za dzieci, wiezo dzieciacy raj dundak od soboty. Jara zajmę o cisa, szak so byli we wodach Hendrychecach. A też szelakie słuchory po takim poprawom nie może być nitko w Pruzinach jelije, nichtun hižo podlakische, trochu menschi, a snano zaje, zaje stała, poprom nemže boč, zauas tak jara spatne tisch, psi trochu minjatem vetre.

Damjish, Sosemia Bali, A Inferno, Sodale, Rocheria, Franziska, Spaniske, Vojoja, Pschetschuo, Suro, Wimvohin, Jam, Nikotre, Pschindu, Ve Franziske, Vulkomistsche, Bordeaux, Pschetso, Blige, Vonjovi, Wobornice, A Vujsko, Chivukonia, Tamuspreit, Sisyphus, Djewa, A Naje, Batsch, Pomoce, Zwerskoe, Wobore, A Vujska, Nedostanu, Todo, Hosche. Miesten, Su, Tam, Hijo, we wokolinie, woko Bordeaux, a przy Atlantiku wiatrzacz 200 tysiąc ludzi ewakuirowali.

0: Znači, dol se starši maj nimo, a to reka za neko trh, netko za so do pestovanje, abo tež do hota. Pšejeme vam, ljube dječi, Rjane, vesel džen.
1: Co ta dżęca z wami je? Zcze takie ciche, akutne. To je cele niezwuczyne.
2: Wuje Achimo, dobiemy ryczeć.
1: Haj, rady ty ja, co ta je?
2: Papa, ty to launi za nowymi bólemi ladasz.
1: Haj, Beno, sym nasze stare przeladał, a pytno zodre trebamy 4 do 5 nurych.
3: Smy też kusk rozszerzowali, dokelż cichmy ci pomacz.
1: To pak je lubowod was miera. Ale če od las, če netko tajce kutni?
2: Přitom sme čítali, za dobe husto dječi v našej starobie tute bulešič.
4: Vosebie v Pakistanie, kde so většina bulu na sviče produkuje.
3: Haj, přitom dobe von jednotlivé kožane pvate roma dječič. A jelečky za šiče kože sú votre a dječi so z nimi husto skavaja.
2: A v tym času, gdyż bóle szyja, nie może w szuli wuknąć. Jadr netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cywy dzień niekolka bóle szyjić.
4: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotry senty na kuzie o to ból.
3: Preis odre, za dybia z tym swoje kude swójby podpierować. Ale tych rozprawach hustos ty, co su dzieci cyle jedno retuńcze hać do roszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodza, a potem prawo połowane na wuknu?
1: Pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tobak, ktoś mi runie powiedacze. To klinczy w oprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swojby z dziewom podpierać dobieć. Jeli su swojby takie kude, zo zdała so to trebne być, miło so na tym nieszto zmienić.
3: Sym się rozprawy składowała, gotrysmy namakali. Tak możesz się też jeszcze raz przeczytać.
1: To na każdy paczyniu, Mira. Ja so w oprodzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu vam, zo jenoj špule skazam, pola kotrš je jasne, zo su bez dječaceho dživa nastali.
4: To je zubo, papa.
3: My však nechamy, zo dobia druge nasviče, dječi za naše veselo čerpjeć.
2: Cele pravje. Bylo vele renčo bylo, dež byš uči, dež s tými bulemi rad smili. Mysl toho, zo dobia ješič. Yeah!

Also Jensa Dag Topfonie, Lubejeche, Tomo in Deras, Dokina Hitch, Toy Story, Batch, Beji Runetisch, Budeskim Kinje. Ata hier woproche Film, Bohne Fantasie, Action, Emotio, Delko Salmo, Ideo, Adoros Chenem, Dim Doporocho, Franzosko Comedio, Monsieur Robert.

Kabala Damras, da nasche Lietnähe, Litschnähe, Protoki. Jutze, doch Ceja Schulski Museus Troji, Bola Hutschine, des Papierupas Litsch, respektive ne Daikut ne Prideras, Samosami Najiwatsch, abo Jiwatsch. A potem pokazaja Triko Films, Chasavoko Ajedo, Zuawitz, Traje, wot Jessacich Dopodnia, do Popodnia Zjoch. Jessac Euro, Dopwatschi, Najiwatscho, a zatopak dostanu svodny wobet, a stisch sat. Proszę przyjrzeć się swoje dziecko do tego pak w Stróży, tam w Szulskim Muzeum. Seniorowy Szkot, tu będzie jutrze, tu krótsz w Radworskim Swodinku, a to w tradycyjnym czasu minujcy po południu 2 maja. Te sznuaczce są lubie witani. Każdą wódru a czwórt klicznych pozinach maja w Muzeju Zapadnej Wóżycy Kamieńcu Prosnieński poskitk, a to stajnie od 2 maj do napo sztyrioch, a jutze pędzie tam o zwierzata najszelakoryszego razu. W sredu je w Krupce, tam są putnijskie gemsze, a to do podnia dżesaczych. A potom bude zredu desa sovečane kino pod hohem nebjom, čonem kumcu, tun kruč vuladače Irisu Berben, nu a Heinera Lauterbacha, v nemske komedii ein fast perfekter Antrag. A informacijske večer za vobed Lerius Biskets, vutvara spešna interneta dla, bude zredu vosna čođinach v gmenske žoli nebelčicach.

Zasłączyć, to możecie potem zaso od przedewszym sredu czwartka, przedeż tam zmiemy zaso horce liczne temperatury. Hej, poladajmy raz do naszej kończyny, ktoś jezory nastupa, nic do budyskoho regiona, ale raz do slepianskoho regiona, Brezowski jezor. Tu nie 2 kilometre dłuj a 500 metrów szeroki Kupanski jezor, blisko bywieje wody we gminach Dziewin, Slepo a Trebin. Nimo przybrzehu za kupanie mają tam też kempingowe miejsca, w uposzczowaniu czomu, a przybrzehu za lubowariu FKK. Od leta 2000 Stonacze mają tam z dobą też wakeboardową a wodowskiju przyprawu, a też aquapark. Letny wersk sezony tworzy Neptunowy Svedzin. Hej, a jeżeli so chcecie so raz we myslach do Wóżyckiej jezoriny podać, pretacie tam znacz sami doliczycie swyższe toleraz reportażu Poczuwanie we Wóżyckiej jezorinie. Od Moniki Gerdesuje, kotruż je Szyman Szota przełodżał, jej koło związuje sedliszczowe Barcowski a Lenianski jezor. Tutu je a dalsze reportaże namakacze wszystkie też na naszych stronach internetcze, a w naszej app MDR Serbia. Wosom, hodzin, wosom je. Ja.

Tyś sotakle po naszych stronach internetu wukodżujecie, spacerom kodżicie, to poladajcie też raz do Dundaka, do dziecza co raja. Tam macie zajmowe przynoszki, na przykład Dundak we Welbiku wari ze szmuratką do przyrody, Dundak wari po takim krasny jedzie, Dundak a dziecze co dziwadwo, albo Dundak po puczu lesu, albo Wulit, Doraja Pczółku, krasne futa k tomu. To je też jaka zabiera, kotraż zmiruje. A przede wszystkim, gdyż je tak wiedro kajdżęca, mogę si tole też raz przedłużać.

0: To ta dženca z vami je? Sče takie čiche akutne? To je celé nezvučene.
1: Vuje Achimo, dobimo rečeč.
0: Hej, radite ja, što da je?
2: Papa, ty to launi za novimi bulimi ladaš.
0: Hej, Benno. Sem naše stare pšeladau a pytno zodre trebame 4 do 5 šnurich.
1: Sme tež kus kreseršovali, dokelž cichme či pomač.
0: To pak je ľubovod vás miera. Ale če od las, če nietko tajce kutni?
1: Přitom sme čítali, za dobe husa dječi v našej starobie tute bule šič.
2: Vo sebe v Pakistane, kde so väčšina bulov na sviče produkuje.
1: Hej, přitom dobe von jednotlivé kožane pvate romade šič. A jelečky za šiče kože sú votre a dječi sa s nimi husto skavaja. A v tym času, gdyż bóle szyja, nie może w szuli wuknąć. Jadry netko runie won rady do szule nie kodzu. Ale przeco jeszcze lepiej, choć cywy dzień niekolka bóle szyjić.
2: A woni dostawaja za tute czeszkie dziwo, jenoś niekotry senty na kuzio o tobie ból.
1: Preis odre, za dybia z tym swoje kude swojby podbierować. Ale tych rozprawach hustos di, so su dzieci cyle jedno retuńcze hać doroszczeni.
2: Nie byś uda swoje swyby lepiej z tym podpierali, gdyż do szule chodzi, a potem prawo połowane na wuknu?
0: Pomału, pomału, lubi dzieci. To jest szosylny tubak, ktoś mi u nie powiedacze. To klinczy woprawdzie zle. Wy macie też prawie. Dzieci nie buchu smili swojby z dziewom podpierać dobiecz. Jeli su swojby takie kude, zo zdała so to trebne być, miło so na tym nieszto zmienić.
1: Sym się rozprawy składowała, gotrys my namakali. Tak możesz się ja też jeszcze raz przeczytać.
0: To na każde paczyniu, Mira. Ja so woprawdzie jara wieselu, zo na takie nieszto dziwacze. A slubiu vám, zo jenoj špule skazam, pola kotrš je jasne, zo sú bez dječaceho dživa nastali.
2: To je zubo, papa.
1: My však nechame, zo dobia druge nasviče, dječi za naše veselo čerpieč.
3: Cele pravie. Bylo veľa renčo bylo, dež bych učí, dež s tými bulemi rád smili. My se toho zo dobia ješič.

0: Posom po napodżewecze się. Dleja hać miesac je nasz niedyszy kolega Szudzy był Benobiek, leca po Wietnamie jezdził. Znano z czeczera przypodniu jego reportaży jeżo słyszeli, a po 1998 a 2002 bieszy to jeżo jego cecza jezba do Wietnama. Słyszcie jeszcze raz jeden krótki wórysk z reportaże, a to zapocznie sobie jednej pagodzie.
1: Stojś je za krzeszcze na cyrkę, ja za moslima tempel, je za buddhistu pagoda. Tejś we Guangbing za co taka wulka stej. Plnyż se znano iże 20, albo 45 druich widział, je tejś 47 jeszcze zajmowa. Automatisce naraz szeptam, kaj szpada nas doma we cyrkwi. Jenoż, czy odla popom? Wszyscy dokoła wokół mnie to la bachtaja, co smieja, a co szczekaja. Kiba, co so oni modla. Ale, co so buddhist z tobą modli?
2: Ngày mùng 1 hay là ngày rằm nếu như tôi về quê thăm bố mẹ.
1: Yêu sư mi cho tư vật chán sư vụp kịch bố, các vô nà giá nụ rê nà pšet bà gô đô stê ješe. Pšet so zá so je so bok vô ní vá a nakon su ište vô nia co štábeky zá svečí vá. Je so svojimi staršími rečová, si potom vše vožiť dám, so by so se svojim synom zá so znesla. Budista nemá dla so jednému bohoj, kýž je šo stvoril, dokéž tajkého jednoho ani nímaja. Ich modlitvy sú skere meditácie, rozmovy, aber prostwe. Troszkę dalej, a wysoko nad miastem jest dalsza pagoda. Tam hory bieżeć, nie. Tam jest raczej ze stajki elektrokaru hory dowieść. A da praj ten szofer naraz, guten Tag. Ja so ja radziwam. 1989 a też 2002 jeszcze. Sym we Wietnamie ludzi zetkał, którzy są w NDR dziewali. Tuta generacja pak nie może, aber nie chawiac Niemcy ryczyć. Z najmniejsza nie jestem nikogo wiat zetkał. Za to pak ja o Jule. Wo mnie w około 2010, 5 lat w Hennisdorfie pola Berlina bydlił. Und was hast du dort gemacht?
3: Asi, Zigarettenverkauf in Berlin.
1: Zigarettenverkauf?
3: Ja. Yeah.
1: Und wo waren die Zigaretten her?
3: Zigarettenverkauf, ne? Zigarettenverkauf, Polizei mitnehmen von hier. Ja, Absiebung.
1: Gott ob uns alle Worte rennen, Poveda. Potem je przedswiat do Polski jeździł, a ze transporterom pełne Zigaretto rocza przyjął. Dobre fęk. To nicht nie jeho policja lepiła. Dwie lecze są jeho za to dojazdwa teknęli. W Neuruppinie, a w Dortmundzie je siedział, pretacz nie są jeho potem do Wietnama za to rocze posłali. Kryminalni w Ukrainicy, tak nie jeszcze potem ryka pola nas. Ale twoi Niemcy są mi tola cigarety jenoż tak z ruki torali, co on zakituje. A kada jest oczywiście w naszym jastu jest co lubiło?
3: In gefänglich jest sasa. Ja, very sasa in gefänglich.
1: W niemskim jastwie by po takim very scheisse. A to już raczej za to doma. Ludzi na horu hore, a też dyle wozy.
0: Benno Bilk je w Wietnamie pobył, a nas trochę do tuto kraja podszuchać dał, a jeli z czywy. Jeho czerowszu reportażu zapasli, żan problem, możecie si u każdym szkuli czasu naposkać na naszej internetnej stronie albo na naszej app MDR Serbia, a jako podcast w ARD Sounds.

Czyli feriowy tydzień osazachopił, zaszedowaliście peniżejski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was, Ania Kochoj-Czwarcowa. Witam was uczelnie, a życzę wam redny dzień.

Kokota wapali sukun stygenia bargoba, ture ju abarbuce, svia aż owotom wetwarin jużnionych, swiżenio wydolni wużycy żinca szaka plana słyszysz o. Kake godnoty są za człowieka ważne, wiera, kultura, rytm? W naszym aktualnym przynosku ulicują nam ci a ci jeszcze letni muski, dla cogo, co swoje uznasze kserskie rytmy ukrzusisz, a ju oplewasz we familii. Jo a pęcomy wspominasz na serskiego pobura a ludowego spisowaszela, to jo Hanzo Niepyla, któryż ten tydzień wywyswyszył swój 206 czasy te postaki.

0: Kake gödnote zusatz wovika važne vira, kultura, rets. Maria Elikovska Winklerova, Josa Rozganeova, votom z more muskim, janom pridölom, nigašnom uknikom, dolno sarskego gymnazioma.
1: Mě se groni Jan Pridöl. Já jsem se narodil v Chožbusu, já jsem vedros v Husu a já jsem tam bydlil, až jsem byl 6 let starý, dokoliv pln jsem do Dolnoslavského gymnázium a do Dolnoslavského internáše šegnul.
2: Ven jo pak južo do toho měl píčku kontakta ze Saské Juricu.
1: Já jsem južo v Pícniu na základní šuli byl. A tam ja som už zachopil serskú knúž v prietnej Redoni. A togotla ja som také sa zajmoval už ako malý gulc za serskú riec. A togotla ja som šiel na Dolnoslavskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké možnosti za naložovanie serštiny.
1: A ja som také hol v internáši bydlil. A toko dla, ja som se wiegen spodobnie zu w toštom czasu tam te witaj centrum, jo teke tam. A toko dla, ja som pewno nikotar dorosčane, z którym się mogu nikotar serske słowa teke umienić. A toko dla, ja som tak wiele z serskiej rycu a serską kulturu cunić w toštom czasu. A ja muszę takie gronić, aż w toż tym czasu ja som nieco lepiej serski pogadał, a angielski, to koleś to jo, taka kultura, to jo tak riedna, a wielka skromność była.
2: Tylko z wenka ucby, jo Jan przecież zase dożywiał serskie żywienie. Na szaki part.
1: Ja, w szulskim czasu myśmy zawieście takie te serskie nawogi opływali, łapanie kokota i tak dalej. Myśmy ho w szuli już słyszeli, ale takie w drugich sach my wszakorakie serskie nawogi takie opływali. Na przykład zapust z mej jedną przyszłego w jednej S do drugiej S sięgnąłej jano za słyszenie zapust. To ja wielkim luźnia, mój młodzieński czas był.
2: Na Dolnosarskim gimnazjum jo se angażirował tylko na kulturnym pelu.
1: Są takie hoł w Śródzkim Korie był, a zawieście myśmy tam wieczca serskie spiły, spiwali, a to mnie wielkim wiele pomagało, dokoleś te serskie spiły, a te serskie teksty ja som mogą lepiej dopomnieć. Toko ja som mnie to marko wow wielkim derie, nikotarys wow, a tak dalej.
2: A to jo jego mecnie priegowało, a jo było ważne za peździejsze lita.
1: Peździej, a po abiturii ja som przesiegnął do Lipska za studiowanie, a ja nie som mogo tak wiele

0: zvoła.
1: Čike v Lipsku jo pak pejzdej mygał zasej nawizaś zwisk k Serbam.
0: A ja tak znaju Gregora Klima, a ja som tak z Gregorom akordeon grał w orkestrie, w konservatorium, a wenio tak w Lipsku w tożtym czasu bydlił, a smej pen w kupce serskaria skromatnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienio, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen smy tak zachopili za sej dalej, a więcej serski zbiłoś. A pen, ja jestem zachopił w tożtym kupce, co by grać 2015.
1: Pen jo sledowała ważna cezura w jego żywieniu.
0: A pen moja małka ziołka jo se narodziła, wyli jeszcze 2020, a ja sam se myslił, a tak mój mandzielski, ja se myslił, aż to by nieco derje, gaś wena ma wiece jako jadnuriec. A myśmy se myśliły, aż engelskie to boje do kuźdy. A tego dla ja mam ten rod z serskiego riecu, ja mogę takie znaść dolno serski z moją żołku powiedać.
1: A za to ja sobie wezeł prietk, iści wiele przyuknąć.
0: Ale ja muszę takie gronić, ja muszę to zase zachopić uknąć, dokoleś weszuli. My nie jesteśmy tak wiele słowa za zwierzę mieli na przykład, albo za rozlinę, albo tak. A to ja zachopiąc był zase serski powiedać, a nie to. No ja to ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mandzielski teki se zajmują za serską riec, dokoleś co teki nieco rozmieś, gdy się powinien to kuścić, jeńc z mojej żółku na serski. Ja wiem, a się co nim smyku, ale ja sam myślę, ja budu lepszy, a znaś nie co nim tak wiele smyku, gdy się wynoją, nieco wiecza.
2: Gronici a čižašte letne Jan Pridl. Leže 2011 jo cynu abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznašek serske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgraniava o tom, kak važna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Wenn Niepelitz dwer ronem, a towaristwie ze samskimieniem Niepelitz dwer sie wiele pieda, towaristwo jo wielgin aktivne ugetujo miase drugim swiżenie na dwerie, a jogo obydlar, wird kötoregoż ma mir ten serski pobór Hanso Niepila, by ten tyżyn prednego augusta weswiesił swoje 206 narodniny. Marion Stenzelowa na niego wspomina.
1: Jo beste, aż jo se Hanso Niepila narożił prednego augusta leta 1766 w Ronym. Przeto jo se wytpowiedny zapis namakał w cerkwi nich knigłach. Jogo nan Mati a Marsch Maria, ste przełzewe leto przed narodom Hansa, ten nam żynca znate Niepilic dvor. Won jo jen postrze uporyżał, a jo se nażywał status poubura. Jo rejtko tak, aż tak wiele a aż do sletnego detaila opisane informacje dostasz w burskim żywieniu. To mamy se rzeku wasz Hanso jo nie pili samemu, przeto wyn jo był jaden tych wielgin ma w buru za swój czas, kęć jo przychodnym generacjam pisnie zawostajił zwuconości a ważnie zażarżania burskiej ludności. Ako małe gulc jo był Hanso Durdakojski, a wiede wacne a jo z wytworjonyma wycoma swój obswiet obklidał. To jo postrze we swoich autobiografiskich zapiskach opisał. Kak rade jo na usoge bome zales, aby svet od goreka wiżeł.
2: A we tych lomach su byli to dla tajke wielkie szmrioki a małe szmrioki, a wielkie chujce a małe chujce a kupy wolszą. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmowe, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tých lomach pari. Niekotare šmrioky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až do zemie doloj. A kotare šte nejvekše jo byl, da na tom som lies gore až na same verich. A to som widział lisk, a sliepe, a bryzovku, a trebim, a milaras, a mulkojce, a rone. A gdyż dolej gledal som, dajo se mi ta zemia tam jare, gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo derejo było, aż jo mogał pla wesnego szlodarja, nauknuż stori zymy pisasz a cytasz. Pisanie jo wodowało jego wosobinske wiasele przy szeszkim burskim żywieniu we holandzki sy. Won jo wotros we wielgin chudych pomirach. Ako jo napisał, jo cesto był gwotny. Schylami jo se żywiu wot wompucha a gliny. Po legendze jo na ciża szak niglicku napisał. Wiecze żeltych su jomu swojszpne po starym nawogu sobu doroła dali. Su to tak a tak wyt gotowali ako butne myslicki starie nare. Jano pijesz Niepilowych rukopisów joses przypadom zachowało. Te su historikarjam a drugim sleżarjam żynca ważne żretwa za ich wiedomnostne żywo. Teke coś nastupa slepjańsku sersku rejc, w kytarejś jo Niepila tak poetyski pisał.
3: Gledaj čo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tych rjanych čoplich deščikach. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo k tomu slunskoji. A ten vietr te splitska pogibujo, a ten dešik je obkropujo, až voni rjane cista a viselne gore rozčeje, svojemu vuzgraljenju a svojemu dopelnjenju, a strove ľuđom a skotu. A me je potem pilnje, a ve veselosti žnejome, a do naših prožnju chovame, a se jih veselime, až buđome je tež zase strove vuževač. Z Božeje gnada a smilnosti.
1: Pustšiši slepjanski fara Matej Handrik jo nekotare tekste Niepile po želach v casopisu Mašice Serskeje udav. Ne vozjavijo jo tekste, v kotarišt jo Hanso Niepila opisoval nedobre svojšpne pomire, vosebne za cas, ako jo bil stare umenkar. Teke ve usokem starstvje jo deo napeli ževaš, dokulaš neo dostao dosč kježi, ako jo pisao. Ve leše 1806 ve žoknovanem starstvje vo 90 let jo Hanzo ne bila umreo. A ve jogo rotni sy v Ronem jo se zavožovo pred veci ako 15 letami tovaristvo nepilic dvor, kotareš co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lužam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živi byli, živali, kake navogi su mili a kak su pejedali. To obtvarži od zvonk tovaristva od prednje stunde dita redu.
4: Mi smo se od zahopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, što sraz o naši rejani konči ljubilo. A to smo se tak stajili na moto, a za tim motom se živine cele leta južan. A šece užeram je zazdali nico zgodnič, kak to jo bilo, což mi vec ne vieme. A mi co mi to žara, što naše sarske ljudje gotovali.
1: Borski dvor su cvonki tovaristva v jogo, vod Hanza nepile natvarjoni formje uchovali, a su natvarili z togo pšaue domoniski muzeum, v katerem špytnjoš hrši duch prednego serskego ludovego spisovašela z borskego štanda.
0: Hanzo Niepila by ten tydzień sobytu 1 augusta wesłyszył swoje 260. narodniny. Marion Stenzlowa ją na niego wspominała. Cytat z jego zapisku Józefa z archiwowego uszczywania w Roże Szenkariowej. Po muzyce telefonują z przedsedarium Towarzystwa Niepilic Dwór. Suga na końcu tydzień mieli swój liczowski zwierzyn. Co my widzisz, na jaki part bostak nie pile svieže a co my teki už ono přiduce vyrážk, přiduce dverové svěžin pokazáš.

0: Przytelefonie mam nintop Schätze, Daria. Towarzystwa Niebelitz Dwer, Veronem, teuer Manfred Nickel, dobre Dzień.
1: Ja, dobre Dzień.
0: Wygas Wiesichowe, Veronem, a to Borstag Hansa Niebile, ten by prednika Augusta Weswischius, 206 czasety narodniny, nic. Masz nieco predk na tom dniu?
1: My gromadzo czidziamy, a budziemy ku świecie kwitki tam należać na swoje flacku, a pun budziemy na naszym dworskim świdzenie. Ten Bursztag z tym gościem, wszystkim gościem naszym towarzystwo tam pun świecić.
0: A to budzie w septembrie, akle nic?
1: To budzie w septembrie na naszym dworskim świdzeniu. Posledny niedzielu w septembrie. Ja, a budziemy kus se dospunić a naszok Hanzo Niebila.
0: Po takim, nie to wiemy już, a możemy se na ten przyjdujący świeży na Niebelic dary Veronem Jaselisz. Wiesz, że nie to na końcu tygodnia tego już świeżyli nic, to ja był ten Liszojski świeży na Niebelic dary. Ja ten był redny.
1: Ja, myśmy ten wieczny świeży, myśmy sobotu świeczyli na stworia 220 lat stare budowal, a ja jeśli żywe, to są tam też naszym gościem pojedal, ten dwór ja zasi tak, każ Hanzo Niebila ten nazwaril ja, hu jeśli żywe.
0: Ten dwór ja tego narodniny miał. Żywe ja ten dwór, coś co tym gościom ulicowali, masz owe jeden przykład, co tak gotujesz na tom dworie, żyńcości?
1: My z tym dziećmi te projekcie tam gotujemy, to dzielo z tym lienom, a pokazamy ten dzieciom, każ się na Hanzo pisał, każ na Hanzo Niebila z perku, to pokazamy, a co te burje, peri su wszystko dzielali, to na tym dworze pokazamy wszystko.
0: Przy telefonie ja był ten przedsedar towarzystwa Niebelic Dwar, to ja Manfred Nickel. Dziękuję za te informacje.
1: Ja, proszę.
0: Boże mnie.
1: Boże mnie.

Bedeutende Wurzeln zu sehen, Sachopili Jones Virginia am Mittsommer den Pöglid nur dort drugig krajo, schoss obliwa ju petomne Traditia ako bedeutende Wurzeln. Aber Tom Jos Legio Michael Meyer, a jo vezi wiopschet dwima litoma verozlaje, red Pschinosko petitelom Pschisvejmne a petomne predu Niki Vapanja Kokota. Nikotare przez Majera opisane przykłady, co my wam ten tydzień krótko przedstawić. Zachopiamy z tradicją z małej gminy El Carpio del Tajo we szpańskiej prowincji Toledo o svešerono ninto v juliju tak pomenjone Corellos Gansos. Gusece retovanje to jo. Svežen prevožujo dujarska kapava na vrotah vise z gvovu dovoj vesebne pyšne njabogi eksemplar pjerine. Nic pak kokot, ale gus. Jo, to jo jadnučki rozdžel, gledajuci na navok v dolni Užice. Jo, a našu prednu štucku knjižnjonem sveženjam, dej uspivaš Izolde Natošova, naš kokot Willem, jo tite

Czyżi feriowy tydzień o zachopią, zaszaltowaliście penieżelski aktualny magazyn, a przy mikrofonie ja za was, Ania Kochel-Czwarcowa. Witam was uczelnie, a życzę wam redny dzień.

Jo, a nieźli aż smiju se dziśi z gadańkom zabieraż, co spiwara Matthias Kiesling se udaż z autom do dalekiego świata. Zawieszcie wytje, że teke do dola, gdyż iści duce niszczo, to pasujo k trzejszemu feriowemu czerzeniu.

0: Kake gödnote zusatzwojeka ważne wiera, kultura, rets. Maria Elikowska Winklerowa, Josoros Ganeova, wotom z morde muskim, janom pridölom, nigaschnum uknikom, dolnosarskiego gymnasioma.
1: Mir ist Groni Jan Pridöl. Ja som se narodil v Hožbusu, ja som vedros v Husu a ja som tam bydlil, až som byl 6 let starý, dokoliž pln ja som do Dolnosavského gymnáziuma a do Dolnosavského internáša šignul.
2: Ven jo pak južo do toho měl pičku kontakta ze Saskej Rícu.
1: Ja som južo v Pícniu na základnej šuli byl. A tam ja som už zachopil sarské uknúš v prijatnej Redoni. A togotla ja som také sa zajmoval už ako malo girls za sarskú rec. A togotla ja som šiel na Dolnosavskom gymnázii v 5. letníka.
2: Tam jo miel všaké mežnosti za naložovanie sarštiny.
1: A ja som také hovi internáši bydlil. A toko dla, ja som se wiegen spodobnie zu w toštom czasu tam te witaj centrum, jo teke tam. A toko dla, ja som pewno nikotar dorosczany, z którym się mogu nikotar serskie słowa teke umienić. A toko dla, ja som tak wiele z serskiego rycu a serskiego kulturu zu niś w toštom czasu. A ja musím také gronić, až v toštom času ja som nieco lepie serský povedal, ak engelský, tokoľvek to je taká kultúra, to je tak riedná a veľká skromnosť bola.
2: Tyke zvenka úcby, jo Jan pšecej zasej doživiaľ serské živine. Na šaký part?
1: Ja, v šulskom času my sme zaujíšte také serské návogy oplývali, kvapenie kokota a tak dále. My sme ho v šuli už zvýšili, ale také v druhých sach my všakoráke serské návogy také oplývali. Napríklad zapust smej jednu příšek v jednej s do druhej s šegnú vej jano za zvýšenie zapust. To je wielkie, mój młodzieński czas był.
2: Na Dolnosarskim gimnazjum jo se angażował tylko na kulturnym pelu.
1: Są takie hoł w szulskim korie był. A zawieszcie myśmy tam wieczca serskie spiły, spiwali. A to mnie wiele pomagało. Dokoleś te serskie spiły, a te serskie teksty ja som mogą lepiej zapomnieć. Toho, ja som mi to marko, wow, v legendárie, nikotár svoj a tak dále.
2: A to jo mecne priegovalo a jo bylo vážne za pezdejšie leta.
1: Pezdej a po abitúrii ja som prešeknul do Lipska za studirovanie a ja nie som mogol tak veľa serský povedať, ja nie som znal tak veľa serbov v tom času. A to menilo také, až ja som nikotár svoj zabil. Ale dokoleż mi się spodoba takie melodie, a te zbiły, ja som to przecej wespiotował, a tego tla ja nie som zabił tak wiele serskie słowa.
2: Czeka w Lipsku, jopak peździej, megał zasej nawizać zwisk k serbam.
1: A ja takie znaju Gregora Klima, a ja som takie z Gregorom akordeon grał w orkestrze, w konserwatorium. A wenn ja takie w Lipsku w toštom czasu bydlił, a z mej pen w kupce serskaria skromnie grałej z niektórymi drugimi ludźmi. Ja, a to mienię, aż ja mam jeszcze serski kontakt. A pen smy takie zachopili zase dalej, a więcej serskie zbiłeś. A pen, ja jestem zachopił w toštom kupce, co by grać, 2015.
2: Pen jo sledovala vážna cezura v jeho živiniu.
1: A pen moja malka žiavka jo sa narodila v lieši 2004 a 2020 a ja som si myslil a také môj manželský ja som myslil, až to by nieco derie, kaž vena má viece ako jednu riec. A my sme si myslili, až engelské je to boje do kúžde. A toho dla, ja mám ten rod z sarského riecu, ja mogu také snaž dolno sarský z mojú žogu povedať.
2: A za to jo sebi vezel prietk, ešte veľa pjuknuš.
1: Ale ja musím také gronić, ja musím to zase zachopić uknuš, dokoloži ve šuli. My nejsme tak wiele słowa za zvierje mieli na przykład, albo za rozlinę, albo tak. A to ja zachopięk był zase serski powiedać, a nie to... No ja to ja nie to dwie lepsze ludzie, a ja jestem lepszy, nie to ja. A my mężczyzki takie się zajmują za serską rzec, dokoleżmy co takie nieco rozmieść. Gdzie powinien to kuście, że nie zmyją żółku na serski. Ja wiem, a się co nim smyku, ale ja sobie myślę, ja będę lepszy, a znać nie co nim tak wiele smyku, gdzie no ja nieco wiecza.
0: Gronici a čižašte letne Jan Pridul. Lieže 2011 jo cynju abituru na Dolnosarskem gymnaziumie, ninto bydli Lipsku, ako doroščone, co ukšušiš svojo uznášek sarske rece a ju oplevaš teke ve familii. Maria Edikovska-Winklerova jo se s ním rozgraniava o tom, kak vážna jo jomu Dolnosarska rec.

0: Wenn Niepelitz dwer Euronem a Towaristwie ze Samskimienim Niepelitz dwer Siewiele Pieda, Towaristwo jo wielgin aktivne ugetujom jase drugim Swiżenie na dwerie, a jogo obydlare wird kötoregosz ma mir ten serski po bur Hanzo Niepila, by ten tyżyn prednego augusta weswiesił swoje 206 czasety narodniny. Marion Stenzelowa na niego wspomina.
1: Jo beste, aż jo se Hanzo Niepila narożił prednego augusta leta 1766 w Ronym. Przeto jo se wytpowiedny zapis namakał w cerkwi nich knigłach. Jogonan Mati a Marsch Maria, ste przełzewe leto przed narodom Hansa, ten nam žinca znate Niepilic dvor. Von jo jen postche uporižał, a jo se nažival status poubura. Jo redko tak, až tak wiele a až do sletnego detaila opisane informacje dostasz vo burskem živinju. Toma mese žeko vaš Hanzo jo nepili samemu, preto vyn jo bu jaden tych velgin ma vo buru za svoj cas, kenš jo přichodnym generaciam pisnje zavostaju zvuconosči a vášnje zažaržania burskeje ludnosči. Ako małe gölc jo był Hanzo Durdakojski, a wiede wacne a jo z wytworjonyma wycoma swój obswiet obklidał. To jo postrze we swoich autobiografiskich zapiskach opisał. Kak rade jo na usoge bome zales, aby swiet wot goreka wiżeł.
2: A we tych lomach su byli to dla tajke wielkie szmrioki a małe szmrioki, a wielkie chujce a małe chujce a kupy wolszą. A tak jare guste su byli. To jo bylo šo čmowe, tyž ve nich jedn chujdžil jo. Tam jo bol tajki pravý lies, a guste lies za te tašky ve tych lomach pari. Niekotare šmrioky su byli gor tak velike, ako ten sliepjanský torm jo. A galuze su od nich vysali až to zemie doloj. A kotare šte nejvykše jo byl, da na tom som lies gory až na same verich. A to som widział lisk, a sliepe, a brzezovku, a trebim, a milaras, a mulkojce, a rone. A gdyż dolej gledal som, dajo se mi ta zemia tam jare, gnisko a dlemoko zdala.
1: Za njogo derejo było, aż jo mogał pla wesnego szlodarja nauknuš stori zymy pisaš a cytaš. Pisanie jo wodowało jego wosobinskie wiasele przy szeszkim burskim żywieniu we holandzki sy. Won jo wotros we wielgin chudych pomirach. Ako jo napisał, jo cesto był głodny. Schylami jo se żywiu wot wompucha a gliny. Po legendzie jo na ciża szakniglicku napisał. Wiecze żeltych su jomu swojszpne po starym nawogu sobu doroła dali. Su to tak a tak wyt gotowali ako butne myslicki starie nare. Jano pijesz niepilowych rukopisów joses przypadom zachowało. Tesu historikarjam a drugim sleżarjam żynca ważne żretwa za ich wiedomnostne żywo. Teke coś nastupa slepjańsku sersku rec, w kötarejś jo Niepila tak poetyski pisał.
3: Gledajčo, kak te trajde nam derje gurje rozčije po tych rjanych čoplich deščikach. A to slunsko zase rjane svieči a svoju čoplotu vodce dava na zemju a na trajdu. Až vona rozčo, ze svoju mocu se gurje pozbigujo tomu slunskoji. A ten wieter te splitska pogibujo, a ten deščik je obkropujo, až voni rjane cista a viselne gorje rozčije, svojemu vuzgralenju a svojemu dopelnenju, a strove ljudjom a skotu. A me je potem pilnje, a ve veselosti žnejome, a do naših prožnju hovame, a se jih veselime, až budžome je tež zase strove vuževač. Zboże je gnada a smilnosti.
1: Pöstczejszy slepjanski fara Matej Handryk jo niekotare teksty Niepile po żelach w casopisu Maši cesarskeje udał. Niewozjawił jo teksty, w kotarych jo Hanzo Niepila opisował niedobre svojšpne pomiry, wosebnie za cas, ako jo był stary umenkar. Teke ve usokem starstvje jo deo napeli ževaš, dokulaš neo dostao dosč kježi, ako jo pisao. Veliše 1806 a 50 ve žoknovanem starstvje vod 60 let Johansson je bila umreo. A ve jogo rotni sy v Ronem jo se zavožovo pred vece ako pešnaša letami tovaristvo nepilit stvor, kotarež co nepilove zavostajenstvo oplivaš a lužam pokazaš, kak su Serbe nega bydlili, živi byli, živali, kak navogi su mili a kak su pejedali. To obtvaržijo zvonk tovaristva od prednje stunde dita redu.
4: Mi smo se od zahopenka to dogluvi stajili. Nic zabeč, što sraz o naši rejani konči ljubilo. A to smo se tak stajili na moto a za tem motom se živine cele leta južant a šece užeram je zazdali nico zgonič, kak to jo bilo, což mi vec ne vjeme. A mi co mi to žara, što naše sarske ljudje gotovali.
1: Borski dvor su cvonki tovaristva v jogo, vod Hansa nepile natvarjoni formje uchovali, a su natvarili z togo pšaue domoniski muzeum, v katerem špytnjoš hrši duch prednego serskego ludovego spisovašela z borskego štanda.
0: Hansson Njepila by ten tydzień sobotu 1. augusta wesłyszył swoje 260. narodniny. Marion Stenzlowa ją na niego wspominała. Cytat z jego zapisku Józefa z archiwowego uszczowania w Roże Szenkariowej. Po muzyce telefonują z przedsedarium Towarzystwa Niepylic Dwór. Suga na końcu tydzień mieli swój liszewski zwierzyn. Co my widzisz, na jaki part bostak Niepile świeże, a co my tak już na przyjdący wierażk, przyjdący dworowy zwierzyn pokazasz.

0: Satkula.
1: Witam was, kruszczy, co cydmia stacja Bitsztura. Zonicze wyzopozłucznym ważnu najnowsze w turniere w oboju wodowyczy dżętniejsze w ubydżowania. Ale Jole, nie ryka je nasz przyladować, nie mamy też za co mały challenge za was przygotowaną. Tu już w ostatnie czipni. Nie tylko pak przepodam Ilzi swą, ona przeradzi wam, na którą chudźbu może czeso dżęca wieczo weselić.
2: Dobry czo, lubi ludzo. Za dżęcniejszą stację są miksy audio a techno spół zestaiła. Tak może czeso na znaty hit Your Love skupiny The Outfield weselić.

0: Spodjune mierna.
1: Za spodjune mustwa.
2: Na to się okazało się, że czeka liście jest na ta rubryka Pytamy za spodjunymi mustwami menami, a co są pozadki, co jest nie tylko tak, na co wymyślił. Widzimy zase wiele znanych menów, jak na przykład Umba Lumpaczki, Bytok Klut, Serbska Rakieta, Balalis na Sonjana, a samo Klumpaki, a Zambuka, że są sobą raja. A pola miast, jest to nie tylko raja, mustwa Sonjo Cholki, prawie raz studa, bo po
3: Ja jestem Florian Schulte, a musimy sobie te mieno dali Sonjo Cholki, also Granit Cholka, dokąd my z Cholką się nie ma, a my wiecere skały, w tej wiesce mamy, a między drugim jedna wujka skała, gdzie się są przed 50-60 litrami Sonjoc, Wuda był, a tak sobie na te mieno szyszli, co mnie jeszcze związki samo.
2: Ja mam rana idea na kogoś pad, a muszę przedać też, że skrótka ryczeli, dokąd mija te mieno, że nie zanę dom napadną, a dokąd mnie tak usta nie widzę, muszę czeka, bo wuszczy się, że nawet nie wobstać z rali ze stutym mienom, albo szuda poprom hiszcze, tak jak słyszę, że ja nie szorczę nie, albo słyszę tam też jeszcze dalszy ludzie k tomu.
3: No i myśmy przed 6-7 letami posłali kogoś sobą rali, a to są poprom jedno szorczanie boli, ale nie, ja to jeszcze takie zmieszane zwokalin, a genau, muss man wissen, dass wir nasze 5 Leute rumhaben dürfen.
2: Totarene da, Susiedjan Saras, Paue Oldie, wo er raus rekwacknamt, du, da kruschitz, deuerlich.

0: Stydzenia by wersny zwiedzin w serbskich bazicach, a Franz jest i tam ze zajmałym praszynom dojo. Mianujco, što je wasz ik na jednej party? Ik je svoa, kotrysz wosy by močina przy dejtowaniu wużywa, a wone woznamenia tylko gajsz, so wisty je wice grałacz, kotrysz druha wosoba čini. Ale nečin če si wu, jeli nešče widzeli, što ik ryka, wszako maja tiž modostni svoje čerze z tym.
1: Moje najväčší ik sú nácie.
0: A što sú modostní, ešte takhle odmluvili, to svýšiče po príchodnom spievie.

0: Zadkula.
1: Každou pondělí. Dohromady beta stolce či modost noh budnikuje tu kvílu do krupky. Vosom náče z nich prýný raz. Duchone jich převodžuje kapvan bytom Rus z Budeščina. Dorosčene převod má Halina Vencena. Prýňu noc přenocovachu v Helmersdorfě, dženca v Pirně. Sredu svědča v krupce zromadně s dalšími putnikami božom šu v tamnější bazilice. Na vesnym svedženu w serbskich Baslicach boby niemale 1200 ludzi. Wiersz k niedzielę bych u wustup horiano k rańczemu biłku, pisany program wesnano z modzinu a dziecinu, kajż też wustup wódwoskie rewanskie skupiny. Z Prosnińskiego Lewa serbsko-szulskiego towarstwa we wodu Hendrichacach jest okon stygnia 60 dzieci zaso domoj do Wóżycy nauroczyło. Na dziewaniczkach, przylesnym biu a sportowych wubedżowaniach są so dzieci ze zapalom w obdzielili. Mytowanie skupińskich dziwo, kupanie w bliskiej kupieli, a reje tworach uriane zakończenie 10 dniowskiego boskitka za serbskich szulorów a szuloką 4 do 7 letnika.
0: Zadkula.
2: Zeus, Zeus, Zeus. Kuždu ponžedu.

0: Zadkula.
1: Wun jeszcze nasze neusy zeusy słyszeli. Z dupką dżuecich, gajś przeco, jasno. Tak z mym jestem hiżo w drugiej połowie naszego dżentniejszego wusowania. So wy live tu w Kruszcicach namestny. Siedma stacja Beach Volleyballowej czury 2026. Turnier je miestem w hocej fazy. Bliżimy so przeco dalej na piatemu finale, no dom dostaniecie update. Ale chcemy też jeszcze o drugich temach pobachtać, tu już w ostańcze przy radiach, a przyjeczcie znać jeszcze semkę wieczory. Dzie wyza też dalej ze super huczbu, którą się nam dżęca Ilza sprzyjotowała.
2: Witajcie, desa druga godzina ma mix z audio a techno spół przyjotowany. Takie na przykład More Than a Feeling skupiny Boston z leta 1976 słyszeć.

0: Satkula. Schrapp
1: jetzt. Tutun kannst du dir napotäki mot jena zitz do Julia do prina Augusta svecha vegulovie při mischanskim hatche Pampic. Na jewisch schoa czakuja was na przykład U-Beats, Melones, aber tisch O2 Sounds. Zapoczatki piatk wieczo wot na podziewiczych a zastup za kombi-ticket wuczijasz do nacze euro. Radwarska Modzina przeproszuje na Baru Festival, a to od 7 do 9 augusta. Sobotu oczekuje was EDM, pop-hudźba, kajszysz house-hudźba. Tyś techno-bunko budzie znowu odebrany. Dalsza osobitostka je tankowania, kotraż odebria w 10. Dekanatna Modzina przyjotuje wulit Modziny do srednje Łużycy, a to niedzielu 13 septembra. Planowany je nyszpo w sprowiach, niemscy spraj, bola hamora. Czomikowanie po sprywi, a grillowanie. Przynosz kłucina 25 euro na osobu. Możne przystupy za busową jezbu są miastrujem Radło, Kruszice, Woklice albo tej szkulu. Niedzie wokoło wieczo na połosymych w Szczeszice zasu doma. A przyjadna stacja Beach Toury Radia Zatkule je po zwyczajnym ważnym punżelu 3 augusta, a to w Gulowie. Moto za tutun dzienie, kupanska trasta.
0: Zatkula.